Mieszkał w moskiewskim hotelu Lux w okolicy 11. Ja zajmowałam numer 17. Do codziennej pracy.